0: dilu na levile mwefere Raro reno Ha? Wabarabia wakwanza hee
1: Mushakulu, shini kubise Gaga nekukukuyeka Amboka andasipita njire pasere Reno kuno Wabanikire servise Eyi kafuri rabandu Kandia kure pasere Oburi mwati